0: przeciwko stał.
1: Znowu myślę o tobie. Ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie. A potem długo tu schnie. Śleż za mną listy gończe. Ale

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Witam, Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym w ostatnich dniach zajmowali się dziennikarze Radia Gra. Poruszymy kilka wątków. Powiemy o programie Zanocuj w lesie, zasadach bezpieczeństwa nad wodą i Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Zajrzymy też na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Zaczynamy od inicjatywy skierowanej do miłośników natury. Jedną z ciekawych opcji na spędzenie wolnego czasu na łonie natury w Toruniu i okolicach jest nocowanie w lesie. W ramach ogólnopolskiego programu Zanocuj w lesie możemy legalnie biwakować na dziko na wyznaczonych obszarach.
2: Leśnicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko środowisk bushcraftowych, ale myślę, że też wielu z Państwa teraz słuchających nas, którzy na co dzień gdzieś pracujecie, zajmujecie się swoimi obowiązkami, rodziną, myślicie sobie, jak by to było przenocować w lesie. Czy byłoby strasznie, czy byłoby zimno, co by mi przeszkadzało. Zachęcamy Państwa. W każdym nadleśnictwie naszego regionu jest wyznaczona taka strefa, obszar. Ma on około powierzchni 1500 hektarów, czyli raczej nikt nikomu nie będzie przeszkadzał, nikt nikomu nie będzie hałasował wieczorem. Proszę pamiętać, żeby zanim Państwo się wybierzecie, przeczytać regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej każdego nadleśnictwa. A tam między innymi na pewno w ciemno mogę powiedzieć, że jest napisane, że jeżeli Państwo się wybieracie na więcej niż jedną noc, czyli co najmniej dwie i więcej, w którą spędzicie w jednym miejscu, to proszę zgłosić nadleśnictwu ten fakt, podając lokalizację i namiary do siebie. Ta sama zasada obowiązuje Państwa, jeżeli wybieracie się grupą ponad 9-osobową, czyli 10 i więcej, to już chcielibyśmy wiedzieć. To nocowanie w lesie odbywa się w oparciu o zasadę żadnych śladów. Czyli tak jak przyszłaś i nie było śladu, że wcześniej ktoś tam był, tak samo po sobie to miejsce trzeba zostawić. Czyli nie ma mowy o wygniecionej ściółce leśnej, bo się z karimatą ktoś rozłożył, albo o tartym drzewie, korze drzewa, no bo trzeba było gdzieś hamak rozwiesić. Trzeba to zrobić naprawdę rozmyślnie, przygotować się do tego, zabrać ze sobą wodę, jedzenie.
0: Mówiła Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz zmieniamy temat. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu przypominają: nie wchodźmy na piaszczysty brzeg Wisły i łachy rzeczne.
3: W kontekście tych łach wodnych, panie prezesie, bo ja mam cały czas wrażenie, że to jest bagatelizowane, a taka właśnie akcja ratunkowa chociażby na łachach, ona jest też jakby utrudniona, tak? Bo jeżeli człowiek się zapadł w tym piasku pod wodę, to też jakby dotarcie przez ratowników jest cięższe.
4: Przede wszystkim łachy są na wypłycenia. Często my tam po prostu dopłynąć nie możemy, czy zostawiamy na wypłyceniach i udajemy się tam, żeby komuś pomóc, ale pamiętajmy, że w przypadku zarwania się jakiejś części łachy, ta osoba nie dość, że jest zasypana piaskiem, to jeszcze zalana wodą. Oglądajmy Wisłę, ale nie kąpiemy się, nie wchodzimy na łachy, tak będzie bezpieczniej dla was, a dla nas znacznie mniej roboty, bo może być sytuacja, że płyniemy na osoby na łachach, a gdzie za parę minut będzie zgłoszenie, że ktoś tonie. Często ludzie mówią, że oni nie słyszeli, żeby nikt utonął. Nieprawda, były utonięcia i to co prawda lat temu naście, gdzie grupa dzieci pod opieką nauczyciela weszła i część łachy się zapadła i trzy osoby niestety zginęły. Także to się może zdarzyć, bo jest to, że tak powiem, niedoceniane. Często ludzie nasze nawet prośby i czy polecenia, żeby zeszli z łachy, czasami ignorują to. Ale jeżeli są dzieci przy tych osobach, to my zawsze wtedy wzywamy policję, bo jednak to jest narzędzie życia i zdrowia osoby nieletniej. Jak idziemy się kąpać, to najlepiej na kąpieliskach strzeżonych, ale do końca czerwca kąpieliska strzeżone jeszcze nie funkcjonują. Czyli każde pójście nad wodę, to każdy musi zwrócić uwagę i brać pod uwagę bezpieczeństwo swoje, szczególnie, że często jeździmy z dziećmi i tak dalej. Także my jesteśmy cały czas pod dyżurem. Jeżeli by coś się stało, to przyjedziemy tam, ale to jest czas. Także naprawdę wybierać miejsca, a najlepiej jechać w te miejsca, gdzie funkcjonują kąpieliska strzeżone. Teraz jeszcze nie funkcjonują, ale tam wiadomo, są pomosty i jest infrastruktura. Co roku jest badane dno i tam jest zawsze najbezpieczniej, pomimo tego, że jeszcze nie ma tam ratowników.
0: To był Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Za nami Międzynarodowy Kongres Azjatycki, czyli coroczne wydarzenie w Toruniu skupiające się na polityce, gospodarce, kulturze oraz relacjach Europy z Azją. Wśród uczestników znaleźli się naukowcy, dyplomaci, politycy, przedsiębiorcy i eksperci do spraw Azji.
5: Well, actually, two of the largest
0: Dwie z największych filipińskich inwestycji w Europie znajdują się tutaj w Polsce. Jedna dotyczy nieruchomości, a druga logistyki. Nasza firma była w stanie odnowić swoją umowę koncesyjną, swój kontrakt na kolejne 30 lat. Tak więc, jeśli chodzi o relacje handlowe, nasze stosunki są naprawdę bardzo silne. Jedne z najsilniejszych tutaj w Europie.
5: Commercial relations, our relations are actually very, very strong. One of the strongest here in Europe.
0: Mówił Alan Deniega, ambasador Filipin w Polsce.
6: Rozmawiałem przed chwilą z ambasadorem, nowym ambasadorem Chin i faktycznie są bardzo zainteresowani naszą produkcją żywnościową. Prawda jest taka, że województwo kujawsko-pomorskie jest drugim, jeżeli chodzi o potencjał rolniczy, regionem w kraju. Mamy wiele do zaoferowania, ale też myślę, że jako gospodarka, która szuka swojego pomysłu na innowacyjność, możemy także czerpać z doświadczeń chińskich wiele bardzo korzystnych, powiedziałbym, rozwiązań i to się dzieje.
0: To był Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: W tym roku patronem kongresu jest Uzbekistan. To jest jeden z ciekawszych partnerów w tej chwili w Azji Centralnej dla uczelni. Raptem miesiąc temu odbył się kongres łączący uczelnie polskie i uzbeckie. To był trzeci taki kongres, więc wydaje się, że to jest dla nas trochę biznesowo bardzo wschodzący rynek i rzeczywiście ta wymiana jest możliwa. A w przypadku niektórych kierunków my już współpracujemy z krajami Azji Środkowej, więc jak najbardziej. Przede wszystkim w tej chwili to jest wymiana naukowców. Oczywiście łatwiejsza jest współpraca w ramach Unii Europejskiej. To, co poza, jest znacznie utrudnione, ale to, na czym nam zależy, to, żeby przyciągnąć studentów stamtąd do nas.
0: Mówił Adam Kola, profesor UMK.
3: Wspomniał pan o przedsiębiorcach. Wymierna korzyść dla nich uczestnictwo w takim kongresie.
8: To przede wszystkim to, że poznają mechanizmy. Uczestniczący w spotkaniach tego typu przedstawiciele ambasad mówią, jakie możliwości są, jakie procedury są. Po trzecie, jakie jest zapotrzebowanie na danym rynku. Po czwarte, możliwość organizacji, co się nazywa misji gospodarczych. One są z naszego województwa, ale także z innych. Właśnie wyszedłem od marszałka województwa, bo tam sprowadziłem ambasadora Chin. I się poznają, bo to jest nowy ambasador. Jeszcze jak byłem, to już zaproponował ambasador, żeby tutaj duża misja przyjedzie z dużym udziałem biznesu, a nasza w rewanżu. No to są te rzeczy, gdzie my pomagamy.
0: To był Adam Marszałek, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz czas na informacje z dróg. Trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. To kolejny etap pracy po wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu terenu. Roboty są prowadzone poza jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu drogowym. Co się dokładnie dzieje na ulicy Olsztyńskiej?
9: Aktualnie przebudowujemy kolizje gazowe, budujemy nowe gazociągi. Tak jak zapowiadaliśmy, zaczęliśmy początkiem maja. Te prace będą kontynuowane przez najbliższe pewnie 3 miesiące. Za około 3-4 tygodnie będziemy wchodzić z kolejnymi branżami, z branżą sanitarną. Będziemy budować wodociągi oraz kanalizacje sanitarne.
10: Teraz można Was spotkać głównie poza jezdnią, ale czy te prace, o których Pan wspomina, też będą dotyczyć jezdni?
9: Na chwilę obecną będziemy pracować tylko i wyłącznie poza jezdnią. Możliwe, że za 2-3 tygodnie będziemy przechodzić poprzecznie przez ulicę Olsztyńską przed przejazdem kolejowym, aczkolwiek nie będzie się to wiązało z większym utrudnieniem.
10: Miasto wprowadziło już zmiany na ulicy Płockiej i też niedługo zmiany pojawią się na skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kiri, ale co też interesowało mieszkańców, o co też prosili na spotkaniu konsultacyjnym, pojawi się rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramicz.
9: Tak, dokładnie, zgodnie z aktualnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Mamy też w planach wykonanie owego ronda. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany to jest 30 maja.
10: Na razie to rondo tymczasowe, ale docelowo tam też ma się pojawić rondo, prawda?
9: Tak, zgodnie z założeniem projektu w tym miejscu będzie docelowo też rondo.
10: Na razie kierowcy są zadowoleni, bo ulicą Olsztyńską jeździ się tak jak dotychczas, no a te pierwsze takie duże zmiany, kiedy możemy się ich spodziewać?
9: Jeżeli chodzi o większe utrudnienia, na chwilę obecną nie planujemy tego. Oczywiście mogą się takie zdarzyć, będą to chwilowe zawężenia, ewentualnie drobne wahadła na pół dnia. Pierwsze takie prace najpierw najprawdopodobniej mogą nas czekać w czerwcu, jeżeli nie, to następnie wakacje. Jeżeli chodzi o całą inwestycję, to do wybudowania mamy od granic administracyjnych Torunia do istniejącego odcinka. Mamy dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Mamy wiadukt nad torami kolejowymi, mamy wiadukt na wysokości aktualnie firmy Cektor. Jest do wybudowania również rondo na ulicy Ceramicznej.
0: Mówił dla Radia Gra Łukasz Dab, kierownik robót.
11: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż przez artystyczne zakamarki naszego miasta. Tym razem opowiemy o wyjątkowym wyróżnieniu, które od ponad dwóch dekad inspiruje młodych twórców i przyciąga uwagę całej Polski. Nagrodzie artystycznej miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. A słyszeliście, że właśnie tutaj w sercu Torunia narodziła się idea uhonorowania młodych artystów nagrodą noszącą imię jednego z najwybitniejszych muzyków polskiej sceny, Grzegorza Ciechowskiego. To postać nietuzinkowa, lider legendarnej grupy Republika, która swoje pierwsze kroki stawiała właśnie na toruńskiej ziemi. To tutaj rodziły się dźwięki, które poruszały serca tysięcy słuchaczy, a teksty Ciechowskiego do dziś cytowane są przez kolejne pokolenia. Toruń, chcąc oddać hołd swojemu artyście, postanowił stworzyć nagrodę, która nie tylko przypomina o jego dorobku, ale też promuje młodych twórców, dla których muzyka, literatura czy sztuki wizualne są sposobem na wyrażenie siebie i komentowanie rzeczywistości. Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Torunia dokładnie 11 kwietnia 2002 roku. Od tego czasu nieprzerwanie każdego roku prezydent miasta wręcza ją osobowościom artystycznym, które w minionym sezonie zachwyciły, zaskoczyły lub poruszyły swoją twórczością. To wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tylko jednej osobie lub zespołowi na podstawie suwerennego i ostatecznego werdyktu kapituły. Kapitułę powołuje prezydent Torunia, a jej członkowie pełnią swoje funkcje honorowo, kierując się wyłącznie dobrem sztuki i autentycznością wyrażanych emocji. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wyłącznie członkowie kapituły, a obrady pełne pasji i dyskusji pozostają utajnione aż do ogłoszenia werdyktu. Decyzja musi zapaść jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przy obecności co najmniej 5 członków kapituły. To gwarancja, że nagroda trafia do tych, którzy naprawdę zasługują na wyróżnienie. Ale to nie tylko prestiż. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego ma także wymiar finansowy, którego wysokość ustalana jest w uchwałach budżetowych Torunia. Dzięki temu laureaci mogą nie tylko cieszyć się uznaniem, ale także zyskać realne wsparcie w dalszej artystycznej drodze. Uroczystość wręczenia nagrody to prawdziwe święto kultury. Moment, w którym Toruń staje się centrum polskiej sceny artystycznej, a młodzi twórcy mają okazję spotkać się z publicznością, władzami miasta i przedstawicielami świata sztuki. Przez lata na liście laureatów znalazły się nazwiska, które dziś są ikonami polskiej kultury. W 2002 roku pierwszą nagrodę otrzymała Paulina Bisztyga, piosenkarka, poetka, artystka, której twórczość zachwyca delikatnością i głębią. Rok później wyróżniony został Konrad Niewolski, reżyser filmowy, którego odważne wizje poruszały i inspirowały młodych twórców. W 2004 roku nagroda trafiła do Piotra Roguckiego, wokalisty, autora tekstów, aktora, lidera zespołu Koma, który do dziś zachwyca swoją charyzmą i niepowtarzalnym stylem. W kolejnych latach na liście laureatów pojawili się m.in. Joanna Piwowar, zespół filmowy Paladino, Galeria Róż, czyli Joanna Górska i Rafał Góralski, a także Laocze, Pustki czy Paris Tetris. Każdy z nich wnosił do polskiej kultury coś wyjątkowego. Nową energię, świeże spojrzenie, odwagę w eksperymentowaniu z formą i treścią. W 2011 roku nagrodę otrzymała Julia Marcel, artystka, której muzyka przekracza granice gatunków, łącząc elektronikę z akustycznym brzmieniem i poetyckimi tekstami. Rok później wyróżniona została Mela Koteluk, piosenkarka o niezwykłej wrażliwości i niepowtarzalnym głosie. Wśród laureatów są także Misia Furtak, Tomasz Organek, Błażej Król, The Dumplings, zespół Hańba, Tęskno, Ralf Kamiński, Kasia Lins, Mary z Polski, Szczyl, Daria ze Śląska czy Jakub Sokrupa. Najnowszą laureatką w 2025 roku została K. Katia, czyli Katarzyna Półrolniczak, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, której twórczość porusza i inspiruje młode pokolenie. To właśnie dzięki takim inicjatywom jak nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego Toruń staje się miejscem, gdzie sztuka żyje i rozwija się na naszych oczach. To tutaj młodzi twórcy mogą liczyć na wsparcie, inspirację i uznanie, a mieszkańcy miasta mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które na długo pozostają w pamięci. Toruń nie zapomina o swoich artystach, pielęgnuje ich dorobek i daje szansę nowym talentom, by rozwinęły skrzydła. A słyszeliście, że każdego roku w Toruniu odbywa się uroczysta gala, podczas której laureaci prezentują swoje dokonania, a publiczność może na żywo doświadczyć magii ich twórczości. To nie tylko moment wręczenia statuetki i gratulacji, ale także okazja do wspólnego świętowania, rozmów o sztuce i dzielenia się emocjami. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego to nie tylko wyróżnienie, to także zobowiązanie do dalszej pracy, poszukiwania nowych środków wyrazu, przekraczania granic i inspirowania innych. Laureaci podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt, ale także motywacja, by nie ustawać w artystycznych poszukiwaniach. Dzięki tej nagrodzie Toruń zyskuje nie tylko rozgłos, ale przede wszystkim buduje wspólnotę ludzi otwartych na nowe idee, gotowych do dialogu i współpracy. To tutaj rodzą się projekty, które później podbijają polską scenę muzyczną, literacką czy filmową. To stąd pochodzą artyści, którzy zmieniają oblicze współczesnej sztuki. To tutaj w cieniu gotyckich murów i pod czujnym okiem Kopernika rodzą się nowe talenty, które mają odwagę marzyć i realizować swoje pasje. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś na tapetę bierzemy miejsce, które dla większości mieszkańców i turystów pozostaje kompletnie anonimowe, a przecież skrywa fascynującą, miejscami wręcz sensacyjną historię. Mowa o Moście Paulińskim, obiekcie, który wbrew nazwie nie przerzuca się przez Wisłę, nie łączy dwóch brzegów, nie figuruje na pocztówkach i nie świeci światłami po zmroku. To most, który właściwie nie istnieje, a jednak jest. Jak to możliwe? Zaraz wszystko stanie się jasne. Most Pauliński to kawałek średniowiecznego Torunia, tej warstwy miasta, którą zwykle mija się, patrząc pod nogi, nieświadomie depcząc po kamieniach, które były świadkami wydarzeń sprzed setek lat. Jego historia zaczyna się w czasach, gdy Toruń był miastem, twierdzą otoczonym solidnym murem, a bezpieczeństwo mieszkańców zależało od sprawnych fortyfikacji. Most Pauliński powstał jako element tego systemu obronnego, łącząc fragmenty murów w okolicach dawnego klasztoru Paulinów. Stąd jego nazwa, choć nie miał on nic wspólnego z mostami, jakie znamy dziś. Zamiast nad wodą rozciągał się nad suchą fosą. Wyobraźcie sobie, szeroka, głęboka fosa mająca utrudnić dostęp potencjalnym najeźdźcom, a nad nią solidny most, którym można było szybko przerzucić oddziały lub zamknąć przejście w razie zagrożenia. Konstrukcja była tak zaprojektowana, by łatwo ją kontrolować. Bramy, kraty, straże, wszystko pod ręką. To był strategiczny punkt, którego znaczenie trudno przecenić w czasach, gdy miasto musiało być gotowe na oblężenie w każdej chwili. Z biegiem lat, gdy groźba najazdów malała, a Toruń rozwijał się jako centrum handlu, most Pauliński stopniowo tracił na znaczeniu. Miasto zaczęło się rozrastać, fosa została zasypana, teren zabudowano, a sam most zniknął z powierzchni ziemi. Dla przeciętnego przechodnia przestał istnieć, ale nie dla wszystkich. I tu zaczyna się kolejna, jeszcze ciekawsza część tej historii, bo most Pauliński nie został rozebrany do końca. Jego fragmenty przetrwały pod ziemią. Dzisiaj znajdują się w piwnicach i podziemnych przestrzeniach kamienic, które powstały na zasypanej fosie. To oznacza, że przechadzając się po toruńskiej starówce, możecie nieświadomie przechodzić dokładnie nad miejscem, gdzie kiedyś przebiegał most. Most, który był świadkiem średniowiecznych intryg, codziennych spraw mnichów Paulinów, a może i dramatycznych walk o miasto. Część tych podziemi została w ostatnich latach udostępniona zwiedzającym. To prawdziwa gratka dla miłośników historii i wszystkich, którzy chcą zobaczyć Toruń z zupełnie innej perspektywy. Wchodząc do tych przestrzeni, przenosimy się do świata cegły, gotyckich łuków i chłodnego powietrza, gdzie echo kroków przypomina, że tu przed wiekami życie tętniło zupełnie inaczej niż dziś. Można wyobrazić sobie strażnika z pochodnią, kupca śpieszącego do miasta, czy zakonnika, który przemierzał to przejście w drodze do klasztoru. Konstrukcja mostu paulińskiego to kolejny powód, by się nim zachwycić. Zbudowany z charakterystycznej dla Torunia cegły gotyckiej, jest przykładem średniowiecznej inżynierii na najwyższym poziomie. Łuki, które można zobaczyć do dziś, projektowano z myślą o wytrzymałości, ale też o estetyce. To pokazuje, że nawet elementy obronne mogły być piękne, bo gotyk nie znał szukał kompromisów, jeśli chodzi o styl. I jeszcze jedna rzecz, która czyni Most Pauliński absolutnie wyjątkowym – jego tajemniczość. To miejsce, którego nie znajdziecie na okładkach przewodników, nie zobaczycie na typowych trasach zwiedzania. Nie da się go sfotografować w całości, bo ukryty jest pod ziemią, rozproszony w kilku piwnicach, dostępny tylko dla tych, którzy wiedzą, gdzie szukać. Nic dziwnego, że bywa nazywany najbardziej ukrytym mostem w Polsce. Most Pauliński to symbol tego, co w Toruniu najciekawsze. Warstw historii skrywanych pod powierzchnią, tajemnic, które czekają na odkrycie. W tym mieście każda ulica, każda kamienica może mieć swoją własną opowieść, schowaną gdzieś głęboko pod naszymi stopami. Spacerując starówką, warto pamiętać, że tutaj przeszłość nie zniknęła. Ona po prostu się schowała, czekając na tych, którzy zejdą nieco niżej, dosłownie i w przenośni. Następnym razem, gdy będziecie w Toruniu, zatrzymajcie się na chwilę, spójrzcie pod nogi i pomyślcie, może właśnie przechodzicie nad mostem, który połączył nie tylko dwa fragmenty murów, ale także dwa światy, dawny i dzisiejszy.
12: Reklama.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Po reklamie.
10: Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dzisiaj z wyjątkowego miejsca, z Muzeum Twierdzy Toruń, jest ze mną Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń, Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dzień dobry.
25: Witam serdecznie.
10: Na początku naszej rozmowy chciałabym pana zapytać o to, kiedy powstał ten obiekt i jakie było jego zastosowanie?
25: Koszary Bramy Chełmińskiej, bo tak w oryginale nazywane były obiekty, w skład których wchodzi dzisiaj Muzeum Twierdzy Toruń, powstały w 1886 roku. Nazwę zawdzięczają temu, iż ustawiono je w bezpośredniej bliskości jednej z bram fortecznych postawionych po 1824 roku, tej, która wyprowadzała ruch w kierunku Chełmna, nazywanym po prostu Nową Bramą Chełmińską. Stąd też nazwa koszar, koszary Bramy Chełmińskiej.
10: I jak one były wykorzystywane?
25: One były zbudowane jako pomieszczenia mieszkalne dla 120-160 żołnierzy. Ta rozbieżność związana jest z tym, że w zależności od tego, czy mamy do czynienia z okresem pokojowym, czy też wojennym, to obłożenie było większe. Ich zadaniem była obrona wspomnianej bramy, jak również obsługa baterii artyleryjskiej znajdującej się na wale przykrywającym nasz obiekt. Wał, który funkcjonował już od XVII wieku, dlatego że koszary Bramy Chełmińskiej zostały, można powiedzieć, wkomponowane w bastion, który już od około 1630-35 roku w tym miejscu cały czas funkcjonował.
10: Lokalizacja blisko centrum, blisko Starego Miasta też nie jest przypadkowa.
25: Tak, musimy pamiętać, że pod koniec XIX wieku system obronny Torunia składał się z dwóch elementów. Tego wcześniejszego, właśnie wokół, umieszczonego wokół centrum miasta, tak zwanego rdzenia twierdzy, i fortów rozmieszczonych pierścieniem w odległości około 3,5-4 km od centrum. My, jako koszary Bramy Chełmińskiej, jesteśmy elementem tego wewnętrznego systemu obronnego, który pomimo tego, iż na zewnątrz Torunia znajdowały się to o wiele lepiej uzbrojone forty, również spełnią bardzo ważną funkcję obronną.
10: Ja jeszcze zapytam, przez ile lat właściwie był ten obiekt tak aktywnie użytkowany?
25: Tak naprawdę jego aktywność skończyła się w momencie, kiedy twierdza toruńska została przejęta przez polską administrację, czyli w styczniu 1920 roku. Oczywiście szczyt jego, można powiedzieć w cudzysłowie, wojskowej kariery przypadał na przełom XIX i XX wieku. Podczas I wojny światowej okazało się, że tego typu obiekty obronne, duże, kubaturowe, obiekty fortyfikacyjne w nowoczesnej walce już nie spełniają swojego zadania. Już są bardzo łatwe do rozpoznania, do zniszczenia. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że one były przygotowywane do obrony przed artylerią używaną w latach 70., 80. XIX wieku. W czasie I wojny światowej moc artylerii była tak duża, że te obiekty, no nawet jeżeli chciałyby tutaj aktywnie prowadzić obronę, w ciągu kilkunastu godzin zostały praktycznie wyeliminowane z walki.
10: Mówił pan, że ten obiekt był aktywnie użytkowany do 1920 roku mniej więcej. I jakie później były jego losy?
25: Potem, tak jak z większością obiektów fortecznych znajdujących się w centrum miasta, czyli w tym rdzeniu, nie było za ciekawie. W 1920 roku wojsko przejęło obiekt, ale zdając sobie sprawę z tego, iż nie spełnił on już tej funkcji obronnej, przekształciło go na coś w rodzaju garnizonowych warsztatów. Co więcej, na prośbę magistratu toruńskiego zezwolono na rozbiórkę schronów znajdujących się na nasypie przykrywającym nasze koszary. Wtedy to zostały rozebrane dwa tak zwane schrony pogotowia. Jeden pełnił funkcję takiego schroniska dla artylerzystów, którzy w razie ostrzału naszego obiektu mieli się gdzie schronić, natomiast drugi był częścią specjalnego kompleksu służącego do przygotowywania i transportu amunicji na ten wał, czyli taki schron, który wyposażony w windę umożliwiał wynoszenie już gotowej, przygotowanej amunicji bezpośrednio na drogę wałową do tych armat, które operowały z naszego nasypu. Te obiekty zostały rozebrane, no i tak naprawdę musieliśmy potem, w momencie, kiedy obiekt był z powrotem rewitalizowany, po prostu te schrony odbudować.
10: Też był czas, że ten obiekt był nieużytkowany całkowicie.
25: Tak, to jest już taka, można powiedzieć, historia współczesna, w początek XXI wieku, dlatego że jeszcze pod koniec lat 90. w naszych koszarach dużo się działo. Mieliśmy warsztaty rzemieślnicze działające na takiej zasadzie samopomocy. Jeden warsztat wykonywał część pracy, kolejny przejmował następny etap i tak dalej. W każdym razie mieliśmy tutaj kuźnię, stolarnię i niewielką odlewnię. Natomiast na krańcach obiektu, na prawym i na lewym skrzydle, znajdowały się lokale gastronomiczne, a przy okazji też przez jakiś czas znajdował się tutaj magazyn teatru. Także dużo, dużo się działo. To wszystko skończyło się tak mniej więcej około 2005-2006 roku i od tego czasu obiekt stał całkowicie pusty. No i niestety, pomimo tego, że znajduje się w centrum miasta, no w prostej linii do ratusza mamy niecałe 250 metrów, ulegał częstym dewastacjom. Związane to było z tym, że przez wszystkie lata, kiedy po I wojnie światowej spełniał taką funkcję już pomocniczą, nikt nie kontrolował rozrastającej się tutaj i na wale obiektu, jak również przed jego wejściem, na jego dziedzińcu, roślinności.
10: Za chwilę powiemy o koszarach Bramy Chełmińskiej w kontekście obecnych czasów, czyli Muzeum Twierdzy Toruń, ale zanim jeszcze o tym powiemy, to chciałabym w tej części rozmowy zapytać pana o to, właśnie mówił pan o tym, że ten budynek był zdewastowany, zniszczony. Jakie były takie pierwsze wrażenie państwa, jak tutaj weszliście po tym, kiedy już była ta decyzja, że dobra, robimy tutaj właśnie Muzeum Twierdzy Toruń?
25: Że się nie uda. Po prostu, że się nie uda. Obiekt był bardzo mocno zdewastowany, zniszczony, wręcz rozkradziony przez złomiarzy. Ale z jednej strony to też dawało nam takie, można powiedzieć, wolne pole do popisu. Oczywiście nie do końca, dlatego że w momencie, kiedy zapadła decyzja o realizacji tutaj projektu pod nazwą Muzeum Twierdzy Toruń, obiekt został wpisany do rejestru zabytków. To bardzo dobra decyzja, dlatego że to jest obiekt specyficzny, no, który tak naprawdę nie ma na terenie Polski swojego odpowiednika, chociażby ze względu na kształt, ale dzięki temu mogliśmy zawalczyć o to, co zostało, o te niewielkie elementy, które jeszcze nie zostały rozkradzione, takie jak elementy stolarki drzwiowej, okiennej, czy też charakterystyczne metalowe nadświetla rozdzielające sale mieszkalne od korytarza. To wszystko udało się zakonserwować, wyczyścić i wyeksponować, i tak naprawdę te obiekty stanowią część naszej ekspozycji, a jednocześnie są takim, można powiedzieć, są taką integralną częścią wyposażenia naszego muzeum.
10: Powiedzmy osobom, które jeszcze nie były w tym obiekcie, to zarówno mieszkańcom, jak i turystom, którzy może nas słuchają, co to za obiekt, co tutaj znajdziemy, jak zorganizowane jest to muzeum?
25: W wielkim skrócie są to XIX-wieczne koszary obronne, które w XXI wieku zostały przekształcone na obiekt muzealny, będący siedzibą muzeum, którego tematyką jest toruńska fortyfikacja.
10: W jaki sposób ekspozycja jest prezentowana? Co tutaj właściwie znajdziemy, jeżeli chodzi właśnie o po prostu o sprzęt historyczny, ale też o multimedia, co, o czym poczytamy, bo też tutaj, jak wiemy, jest dużo obiektów, o których możemy po prostu przeczytać, dowiedzieć się więcej.
25: Wystawa została zorganizowana w taki sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że temat fortyfikacji jest raz, że bardzo mało znany wśród ogółu społeczeństwa, co więcej, jest dość trudny. Stąd też postanowiliśmy pokazać to w dosyć prosty, przejrzysty sposób dla tych ludzi, którzy tak naprawdę pierwszy raz będą spotykali się z fortyfikacją, ale zdajemy sobie sprawę, że odwiedzają nas również ludzie, którzy, można powiedzieć, zjedli zęby na fortyfikacji. Dla nich też coś się znajdzie. Jak to zrobiliśmy? Wystawa podzielona jest na kilka takich pionów tematycznych. Najprostsze treści, takie, można powiedzieć, dla każdego, znajdują się na dużych ekspozytorach w salach ekspozycyjnych. Natomiast większą ilość wiedzy znajdziemy już na stanowiskach multimedialnych, na których tak naprawdę każdy etap rozwoju fortyfikacji Torunia został, można powiedzieć, w bardzo wyczerpujący sposób przedstawiony. Co więcej, zostaliśmy postawieni przed takim dylematem, z racji tego, iż nowoczesne muzealnictwo opiera się w bardzo dużym stopniu właśnie na elektronice, ale w jaki sposób za pomocą nawet najbardziej rozbudowanych urządzeń elektronicznych, najlepszych sposobów wizualizacji pokazać fortyfikację. Jest to dosyć trudne, dlatego że to tak naprawdę fortyfikacja do końca XIX wieku składała się z odpowiednio ukształtowanej ziemi i otaczającej je wody. Więc postanowiliśmy pójść w bardzo taki tradycyjny sposób i największe toruńskie obiekty fortyfikacyjne, forty, grodze wodne, czy też chociażby całą toruńską starówkę otoczoną murami obronnymi pokazaliśmy w formie makiet. Makiet, do których można podejść z każdej strony, zobaczyć je z perspektywy bliższej, dalszej, z mniejszej czy z większej wysokości. I tak naprawdę dodatkiem do tych tradycyjnych makiet jest elektronika, z której chociażby dowiemy się więcej o przedstawionych na makietach obiektach. Na początku baliśmy się, czy to się sprawdzi, okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
10: A tak z Pana punktu widzenia, który obiekt jest Pana zdaniem najważniejszy i taki najbardziej warty zobaczenia?
25: Wydaje mi się, że takich obiektów mamy kilka, aczkolwiek wartościując to jednak będzie oryginalna przewoźna wieżyczka pancerna, nazywana w cudzysłowie fartpancerem, którą udało się oryginalna przewoźna wieżyczka pancerna, nazywana w cudzysłowie fartpancerem, którą udało się

6 stoi na lewym brzegu Wisły, broniąc tak zwanego międzypola fortecznego. Natomiast to akurat ciekawe, dwa urządzenia zostały wypożyczone pod Bydgoszcz, a dokładnie do Fordonu, do obrony południowego przyczółka mostu fordońskiego.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus. To o nas!
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Sobotni poranek startujemy. 23 dzień maja w kalendarzu, godzina 7, czas na wiadomości.
1: Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter Jakub Rybski.
2: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
3: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
2: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
1: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
4: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
1: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
5: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
1: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Prognoza pogody na sobotę, czas start. Zobaczymy, co nas czeka w Toruniu. Na razie około 14-15 stopni od samego rana. Trochę słońca, trochę chmurek. Maksymalnie dzisiaj do 24 stopni. Będzie ciepło i miejmy nadzieję słonecznie, bo na razie coś te chmury pojawiają nam się w prognozach. Padać jednak nie powinno. Piękny sobotni poranek, startujemy. Oliwia Ciszewska, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spędzimy ten poranek, to przedpołudnie razem. No i rozpoczynamy tanecznie. Zokaria już teraz na antenie Radia Gra.

0: dobry dzień.
1: I dobry nastrój na sobotę. Budzimy się, budzimy. Sprawdzamy kalendarz. Dzisiaj 23 dzień maja. Imieniny obchodzą Iwona, Michał, Emilia, Jan, Julian i Lucjusz. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy bardzo sprawiedliwy dzień. Dzień wymiaru sprawiedliwości, ale także dzień teścia, również sprawiedliwej osoby, dzień spedytora i światowy dzień żółwia. No i oby tak powoli, jak te żółwie, mijała nam ta sobota, a ten weekend był jak najdłuższy. Tego właśnie sobie i wam życzę.
0: To jest dobry dzień.

0: reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
11: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: śliwniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Evil, I Know You Want Me. Takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra Toruń. Mam też taką informację dla wszystkich kierowców. Jeżeli planujecie małe podróże po mieście, to pamiętajcie, że od dziś nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Kiri. Tutaj pojedziemy nieco inaczej, a dokładnie chodzi o to, że wyłączony będzie tunel w kierunku ulicy Wschodniej. Inaczej będzie też funkcjonowała komunikacja miejska, a wszystkie szczegóły poznacie wchodząc na naszą stronę gra.fm. Tutaj wszystko dla Was zebraliśmy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Enrique Iglesias, Sad Eyes. Oj, Enrique, nie bądź smutny, jest sobota. My się będziemy jeszcze za chwilę bawić z Rodem Stewartem, ale zanim to pogoda na antenie Radia Gra, sprawdzimy sobie, czy słońce będzie nam nadal dopisywać.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
6: Skoda.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Prognoza pogody na sobotę, czas start. Zobaczymy, co nas czeka w Toruniu. Na razie około 14-15 stopni od samego rana. Trochę słońca, trochę chmurek. Maksymalnie dzisiaj do 24 stopni. Będzie ciepło i miejmy nadzieję słonecznie, bo na razie coś te chmury pojawiają nam się w prognozach. Padać jednak nie powinno.
20: To jest Radio

0: A ja powiem więcej. Gdy jesteście po drugiej stronie radioodbiornika, po drugiej stronie głośnika, cieszę się niezmiernie. Pierwsza godzina soboty za nami, przed nami jeszcze sporo dobrej zabawy, a już za chwilę kolejny raport Radia Gra, także słuchajcie uważnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Sobota, 23 dzień maja, godzina 8. Raport Radia Gra przed nami.
8: Rusza przebudowa jednego z największych wiaduktów kolejowych w Polsce, estakady na poznańskich Naramowicach. Obiekt, z którego do tej pory korzystały pociągi towarowe, ma być dostosowany również do ruchu pasażerskiego, informuje poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Znikają już pierwsze elementy konstrukcji, zdejmowane są szyny, usuwana jest podsypka. To pozwoli skuć płyty żelbetowe będące podstawą całego obiektu. Następnie specjalnie ustawione dźwigi będą ściągać z ulokowanej ponad 15 metrów nad ziemią estakady poszczególne przęsła, które po zdemontowaniu zostaną naprawione i znów zamontowane. PKP PLK zapewnia, że to kluczowy element całego remontu kolejowej towarowej obwodnicy Poznania, po której od końcówki przyszłego roku będą również kursowały pociągi pasażerskie.
8: Pogoda coraz lepsza, ratownicy przypominają ABC bezpiecznego żeglowania. To trzeźwość, zdrowy rozsądek, pokora i sprawdzenie środków ratunkowych. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
10: Rozmawiajmy o tym, gdzie jesteśmy. Dla nas to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że na przykład zasłab sternik, który wie, tylko on wiedział, gdzie jesteśmy. Jest problem później z lokalizacją, a nie wszyscy znają topografię po prostu jezior. Przed samym wypłynięciem sprawdzamy stan techniczny łódki, żebyśmy widzieli, że on jest sprawna, nic nie jest tam połamane, nic nie jest zepsute. Mamy paliwo, bo też się zdarza często tak, że gdzieś nachodzi nas burza, na przykład na Śniadwach. Okazuje się, że mieliśmy mało paliwa i my po prostu mamy pracę.
8: Radzi Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. W ten weekend kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi obecnie 6,46 zł za litr, czyli o 2 grosze mniej niż wczoraj. Diesel potaniał o 6 groszy. Jego maksymalna cena to teraz 6,85 zł. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku. Kolejna aktualizacja cen nastąpi we wtorek.
7: Trochę od samego rana muszę się przyznać, manifestuję dobrą pogodę w Toruniu. Więcej słońca chciałoby się zobaczyć, ale to jeszcze nie teraz, za chwileczkę. Sporo chmur na niebie, a później będzie cieplej. 16-17 stopni już teraz na termometrach, do 23 maksymalnie w ciągu dnia w Toruniu, a do tego zero opadów deszczu. Już po 8:00, Oliwia Ciszewska, pozdrawiam serdecznie, do 12:00 gramy razem, hity pełne energii. A przed nami Kygo, Save My Love, a już za chwilę także przejdziemy się do kuchni, będzie smacznie.

0: Przepis na weekend.
1: Halo, halo, czy ktoś jest głodny? Bo już teraz przychodzę do was z przepisem. Może wielką kucharką nie jestem, ale pomyślałam, że skoro taki sezon grillowy, no to zrobimy sobie śniadanie z grilla. Tosty po szwarcwaldzku, a potrzebujemy do tego chleb, szynkę, no szwarcwaldzką najlepiej, pomidorki koktajlowe, mozzarellę i zielone pesto. I już teraz się dowiecie, dlaczego wybrałam taki przepis. Ponieważ tutaj wystarczy tylko przygrillować sobie ulubione pieczywo, później zdjąć tą kromkę z grilla albo z patelni, posmarować zielonym pesto, na kanapce ułożyć szynkę, pokrojone pomidorki, mozzarellę, no i przykryć całość drugą kromką przygrillowanego chlebka. Proste? Proste. A jakie smaczne!
0: Przepis na weekend.

0: skórze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
10: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
11: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
10: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
12: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
13: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
18: Ach, to niska cena.
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.
24: A ty ze mną.

0: Milky Chance, Stolen Dance na antenie Radia Gra Toruń. A ja wspominam sobie jeszcze trochę to, co się działo wczoraj na terenie kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oj, bo działo się sporo. Między innymi były także różne strefy partnerów, a także strefa uniwersytetu, przy której nasz reporter Patryk porozmawiał z Weroniką, studentką 5 roku pedagogiki specjalnej.
1: Tutaj mamy poświęconą tematykę dobrostanu psychicznemu i tego, jak uczelnia wspiera, może wesprzeć uczniów, studentów właśnie w tych kwestiach psychologii, tematykę dobrostanu psychicznemu i tego, jak uczelnia wspiera, może wesprzeć uczniów, studentów właśnie w

0: Ma nam wyjątkowo zimny maj na antenie Radia Gra. Na szczęście ten maj na razie piękny. Sprawdzimy jeszcze, jak bardzo będzie dzisiaj ciepło w pogodzie, która już za chwilę. A przed nami muzycznie Céline Dion, Shakira. Będzie gorąco.
1: Reklama.
2: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
12: Kochana, ale masz wypieki.
13: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
12: Chodziło mi o te wypieki.
13: A, to z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
16: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
17: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: Trochę od samego rana muszę się przyznać, manifestuję dobrą pogodę w Toruniu. Więcej słońca chciałoby się zobaczyć, ale to jeszcze nie teraz, za chwileczkę. Sporo chmur na niebie, a później będzie cieplej. 16-17 stopni już teraz na termometrach, do 23 maksymalnie w ciągu dnia w Toruniu, a do tego zero opadów deszczu.
23: Radio Gra.

0: She Drives Me Crazy jeszcze przed godziną 9:00. Kolejnymi wiadomościami i prognozą pogody na antenie Radia Gra. Zachęcam, zostańcie ze mną jeszcze, ponieważ po 9:00 zajrzymy do naszej Alei Gwiazd.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: teraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy! Po więcej.
11: Po reklamie.
12: Już 9:00, czas po raz kolejny sprawdzić, co się wydarzyło wokół nas. Raport Radia Gra przed nami.
13: 82 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzhen na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. Od 8 godzin w Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze 37 godzin. Czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku?
14: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
15: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe, umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
14: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
13: A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
16: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody czy czy też historii kolei.
13: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
12: Temperatura powoli rośnie w Toruniu, na termometrach już prawie 20 stopni, ale zanim to, jeszcze trochę chmur na niebie i szanse na przejaśnienia z kolejnymi godzinami. Do 23 stopni dzisiaj maksymalnie, więcej słońca, no a jutro nawet cieplej, do 26 stopni w Toruniu. Jednak mogą pojawić się już jutro deszczowe chmury, ale zanim to, jeszcze trochę ciepła w sobotę. Po 9:00 wypadałoby już wstawać. Dostarczam muzycznej pobudki. Alex Warren już teraz na antenie Radia Gra. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Jesteśmy dzisiaj razem. Do południa.

0: Aleja Gwiazd.
1: Tym razem rozpoczniemy tak nietypowo od piosenki.
2: Zabiorę cię na plażę do Porto, zachody przy barze, no pronto. Nie chcę nawet patrzeć na konto, mamy znowu szansę na city break.
1: Kuba Szmajkowski, polska młoda gwiazda muzyki. Sam pisze teksty i sam również czuje muzykę. A teraz ze swoim najnowszym singlem Porto w Radiu Gra. Widzę, że ty się czujesz dobrze w tym klimacie, taki trochę latino.
3: Bardzo. Trochę tak, trochę taki afrobeat. Rzeczywiście ten kierunek teraz, który obrałem, to jest ten afrobeat połączony z klubowym brzmieniem, troszeczkę house'owym w niektórych numerach, które usłyszycie już niedługo, mam nadzieję. Ale to Porto to jest taki utwór, który powstał w mniej niż 3 godziny. Weszliśmy do studia i bardzo spontanicznie napisaliśmy tekst, melodię i trochę tak pomyślałem, że kurde, chciałbym gdzieś uciec właśnie na jakiś city break i wszyscy mówią tak o tej Portugalii i ta Portugalia gdzieś jest tak w moim sercu, ale nigdy tam nie byłem, więc mówię, fajnie było pojechać do Porto. No i się zaczęło.
1: Do rozmowy z Kubą Szmajkowskim jeszcze dzisiaj wrócimy.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Pricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Zaczynamy sobotni maraton Co za weekend. Po wczorajszym piernikaliowym szaleństwie dziś ciąg dalszy atrakcji. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM, ale przypominamy, że do jutra, do 6 rano jeździcie z autobusami za darmo. Wystarczy ważna legitymacja. W nocy kursuje też specjalny tramwaj numer 9 z miasteczka na Aleję Solidarności. A co w programie poza koncertami? O 10 przy kotłowni rusza śniadanie na trawie, o 12 na boisku Wembley absolutna klasyka, czyli tradycyjny mecz w błocie. Zostawcie kreację w domu, tu będzie czysta walka w błocie. A w tym samym czasie w szkole podstawowej numer 5 przy Żwirki Wigury ruszają otwarte mistrzostwa Torunia w szachach klasycznych. Pełne skupienie i chłodna kalkulacja. W podstawowej numer 5 przy Żwirki Wigury ruszają otwarte mistrzostwa Torunia w szachach klasycznych. Pełne skupienie i chłodna kalkulacja.

0: Zapowiedź kolejnej edycji tego wyjątkowego festiwalu. Elektronika w otwartej przestrzeni z zachodem słońca w pakiecie. Tego nie można przegapić.
1: Poleca Radio Gra.

0: Party All The Time w oryginale Eddie Murphy, a my mamy swoją nieco odświeżoną wersję. Także jeżeli interesuje Was muzyka, zaglądajcie już jutro na stronę Gra FM, ponieważ w całości ukaże się wywiad z Kubą Szmajkowskim. Fragmenty już dzisiaj mogliście usłyszeć i jeszcze usłyszycie po godzinie 10. A na naszej playliście, widzę, szykuje się Jennifer Lopez, czekając na najbliższy wieczór. Oj, wiem, że to będzie gorąca noc w Toruniu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Po reklamie.
12: Temperatura powoli rośnie w Toruniu, na termometrach już prawie 20 stopni, ale zanim to, jeszcze trochę chmur na niebie i szanse na przejaśnienia z kolejnymi godzinami. Do 23 stopni dzisiaj maksymalnie, więcej słońca, no a jutro nawet cieplej, do 26 stopni w Toruniu. Jednak mogą pojawić się już jutro deszczowe chmury, ale zanim to, jeszcze trochę ciepła w sobotę.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Ten głos można rozpoznać wszędzie. Sonic Sky na antenie Radia Gra. Za chwilę kolejne wiadomości, prognoza pogody, a przed nami także muzycznie Bledka pojawi się na naszych playlistach. Także trochę sobie pośpiewamy, nawet po polsku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
18: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
19: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
18: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
19: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka,
21: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
24: Po reklamie.
0: Sobota, 23 maja, godzina 10. Czas na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
1: Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Igor Skrzypek.
2: Jestem.
1: Witam cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania?
2: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolicy w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
1: Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
13: To było rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
3: tak,
13: rzeczywiście.
3: I to był początek tych rozmów.
13: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
3: Oczywiście obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
1: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
24: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu, no i pamiętać też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
25: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
24: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
1: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Rozglądamy się dalej, jak zmieniają się prognozy pogody dla Torunia. Na razie niestety jeszcze trochę chmur na niebie. No i zobaczymy, może czekają nas przejaśnienia późnym popołudniem. Na razie jednak i tak dość ciepło. 18-19 stopni na termometrach, do 24 dzisiaj maksymalnie w Toruniu. No i wieczór także będzie bardzo ciepły.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Wszystkie najważniejsze informacje o poranku są już nam znane. Możemy lecieć dalej, gramy dalej, wolna sobota przed nami. Hity pełne energii, Bledka, 2 dni, już teraz. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Daleko.

0: Ale jak wjazd.
1: Wracamy do rozmowy z Kubą Szmajkowskim, który niedawno odwiedził studio Radia Gra. Przygotowujesz się ze swoim najnowszym singlem Porto na konkurs piosenki w Opolu. Premiery. No tak. A tutaj konkurencja także jest niemała.
2: Ja jakoś oczywiście wiem, że to jest nazywane konkursem, ale ja staram się nie podchodzić do tego jak do konkursu, ponieważ w dużej mierze to muzyka jest dla mnie najważniejsza i to co zaprezentuję, to jak się zaprezentuję, to jak zaśpiewam, to jak mój zespół się zaprezentuje i to jest mega ważne, a później wynik jakby oczywiście będę przeszczęśliwy, jeżeli jakkolwiek zostanę doceniony przez opolską publiczność. Ale najważniejszy jest występ, najważniejsza jest piosenka, ja po prostu radość z tego, że tam będę, że tam jestem po prostu, razem z właśnie z innymi artystami, którzy są tak zdolni i mają już tyle za sobą. Oglądałem ich będąc małym dzieckiem, więc teraz wystąpienie na tej samej scenie tylko jakby sprawia, że po prostu jestem szczęśliwy i dumny z tego, że udało mi się do tego dojść.
1: I tego zadowolenia z siebie życzymy jak najwięcej. Kuba Szmajkowski był naszą dzisiejszą gwiazdą.
3: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
9: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
8: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
9: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Wracamy z serwisem Co za weekend? Słońce grzeje coraz mocniej, prognozy mówią o naprawdę wysokich temperaturach, więc czas zaplanować wieczór, a opcji jest mnóstwo. Zaczynamy oczywiście od piernikalowej sceny głównej. Bramy ruszają o 19, a potem Krótka Piłka, Lota, Margaret, Żabson jako koncert rektora UMK i na finał energetyczny Enej. Jeśli zamiast koncertu wolicie kółka, o 19.30 parking Toruń Plaza zamieni się w rolkowe miasteczko. Rusza Night Skating Toruń. Przed wami 10 km dynamicznej jazdy rozświetlonymi ulicami miasta. Udział jest całkowicie darmowy. Wystarczy zabrać rolki, kask i dobry humor. Dla fanów innych brzmień proszę bardzo. W CKK Jordanki o 20 ponad 100 minut największych hitów Freddiego Mercury, czyli projekt The Music of Queen Live. W tym samym czasie Kombinat Kultury gra mocny punk rock i ska na scenie Podwórkowi Chuligani. Wieczorem, ale to już trzeba odwiedzić Tortur, kolejne święto boksu w Toruniu. To czwarta edycja Punch Night. Blasku Jupiterów, tak zwane białe kołnierzyki, które po miesiącach morderczych treningów zmierzą się w około 20 pojedynkach na zasadzie boksu olimpijskiego. A w roli sędziego legenda polskiego pięściarstwa i medalista olimpijski Paweł Skrzecz. Początek o 18 na Tortorze.
0: Poleca Radio Gra.

Avicii, Without You, takie hity pełne energii od samego rana do południa w Radiu Gra Toruń. Mam nadzieję, że sobota kojarzy wam się z ruchem. No, bo teraz informacja specjalna dla tych, którzy pobiegać to bardzo, bardzo lubią. Nocna dycha Kopernika już 6 czerwca, a to się zbliża wielkimi krokami. Informujemy o tym już na naszej stronie. Zaglądajcie, ponieważ

0: Aż w tym roku nie tylko 5 i 10 kilometrów można przebiec i przejść Nordic Walkingiem, ale można także wziąć udział w rywalizacji zespołowej. Mogą zgłaszać się kluby sportowe, firmy, a także po prostu paczki biegowych znajomych. Bieg oczywiście od 22, także musicie być przyzwyczajeni do nieco mroczniejszej aury biegowej, ale także warto pamiętać, że wcześniej tego samego dnia, czyli 6 czerwca, przebiegną się dzieciaki. Impreza odbywa się pod patronatem Radia Gra. Zachęcamy, a więcej informacji na gra.fm.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Lacium?
3: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Rozglądamy się dalej, jak zmieniają się prognozy pogody dla Torunia. Na razie niestety jeszcze trochę chmur na niebie. No i zobaczymy, może czekają nas przejaśnienia późnym popołudniem. Na razie jednak i tak dość ciepło. 18-19 stopni na termometrach, do 24 dzisiaj maksymalnie w Toruniu. No i wieczór także będzie bardzo ciepły.
0: To jest Radio Gra.

0: LMFO, Party Rock Anthem. To dziś zabrzmi pewnie z niejednego głośnika. W końcu piękny weekend przed nami, na szczęście słoneczny. No i oby ta pogoda się nas trzymała. A jak będzie dokładnie, to już dowiemy się za chwilę po pełnej kolejna prognoza pogody, a także równo pełnej kolejne wiadomości w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w

0: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest być gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
3: Godzina 11 na zegarze. Przenosimy się ponownie do naszego studia wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
4: Na razie nikt w PiSie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Chorały. A co wiadomo o tym dlaczego?
5: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt w partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Chorała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
6: W sensie osób, to tam pewnie może
5: albo
6: nawet
5: takich
6: już...
5: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
6: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast...
5: Nie, ja mówię o politykach, którzy są w parlamencie.
6: Parlamentarzystów,
5: europejskich.
6: No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
5: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
4: 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby po rosyjskich atakach na obwody charkowski, zaporowski i chersoński na Ukrainie. Taką informację przekazały właśnie miejscowe władze. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
7: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
8: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
7: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
8: Dokładnie tak.
7: Mhm. Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterników?
8: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych, jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Różne są sytuacje, mamy silny wiatr, no zmienna pogoda, wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
3: I jeszcze raz zaglądamy w prognozy naszych synoptyków dla Torunia. Niestety dość sporo chmur na niebie. Dzisiaj nie powinno padać. Będzie i tak dość ciepło. Już około 20 stopni do 24 maksymalnie w sobotę, a w niedzielę do 26. Będzie cieplej, choć nadal sporo chmur może unosić się na niebie. No i niestety z nich także przelotne opady deszczu są prawdopodobne. Poniedziałek także ciepły i słoneczny. Kto nie lubi w wolną sobotę zapuścić sobie muzyki od rana? Hity pełne energii. Zapraszam na kolejną dawkę, Oliwia Ciszewska. A przed nami Bebe Rexha, New Religion na antenie Radia Gra.

0: What took you so long na antenie Radia Gra Toruń? Wolna sobota właśnie tak brzmi. Wolna sobota zależy dla kogo. Odsypiająca jest pewnie dla studentów, ponieważ wczoraj pierwszy dzień tak oficjalnie hucznych piernikaliów, dzisiaj drugi przed nami. No ale co się jeszcze działo głośnego wczoraj, to oczywiście pochód piernikaliowy. Została wybrana także królowa i król piernikaliów, z którymi porozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Ja nazywam się Ola.
2: Jestem Hubert.
3: Opowiedzcie o swoich strojach.
1: Ja jestem grecką boginią łowów.
2: A ja jestem panem, tak? Greckim bogiem od natury. Lubię robić rzeczy, tworzyć takie jakieś te, a to jest właśnie dobre pole do zrobienia czegoś właśnie widowiskowego, powiedzmy.
1: No tutaj dużo mi kolega pomaga w robieniu stroju, ale właśnie myślę, że to pomysł i trochę czasu trzeba po prostu poświęcić na szukanie stroju i robienie dodatków.
3: Jak się czujecie z tytułem królowej i króla piernikaliów?
1: Fajnie.
2: No bardzo dobrze. No.
0: A zdjęcia królowej i króla piernikaliów znajdziecie na naszym Facebooku Radio Gra Toruń.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
15: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: za weekend.
1: To absolutnie wyjątkowy weekend z piernikaliami w roli głównej i to pod patronatem Radia Gra. Za chwilę na studenckim Wembley rusza kultowy mecz w błocie, a my wybiegamy krok do przodu i sprawdzamy, co Toruń szykuje na jutro. Niedziela płynie pod znakiem ryczących silników i wielkich jubileuszy. O 11:00 lotnisko Toruń zamieni się w motoryzacyjne serce Polski. Auto Moto Festival świętuje 140 lat motoryzacji. Zobaczycie gigantyczny zlot Mercedesów, nawet 2000 aut z trójramienną gwiazdą. Będą pokazy driftingu, drift taxi i rzut moherowym beretem. O 16:00 ta motoryzacyjna parada przejedzie bulwarem filadelfijskim. Dobre widoki gwarantowane. Niedziela to też przygotowania do Dnia Mamy. O 16:00 w Łaku przy Kościuszki darmowy koncert chóru mam pod batutą Asi Czajkowskiej. Usłyszycie ponadczasowe hity od Anity Lipnickiej po Metallicę. Godzinę później o 17:00 CKK Jordanki zaprasza na symfoniczną fiestę w hiszpańskim stylu. I na koniec Minusińskim przypominamy, że już w samo południe na terenie SP12 przy ulicy Strzałowej rozpocznie się festyn rodzinny Lewobrzeże dzieciom, a w programie mnóstwo atrakcji, dmuchańce, występy i gość specjalny Sara Pach.
0: Poleca Radio Gra.

0: Sobota w radiu gra w rytmie Jasona Derulo, Glad You Came, hity pełne energii przez cały dzień i cały weekend. Przed nami jeszcze chwila na to, aby docenić ciszę, choć muzyczną ciszę. Depeche Mode, Enjoy the Silence już za chwilę pojawi się na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od

0: 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: I jeszcze raz zaglądamy w prognozy naszych synoptyków dla Torunia. Niestety dość sporo chmur na niebie. Dzisiaj nie powinno padać. Będzie i tak dość ciepło. Już około 20 stopni do 24 maksymalnie w sobotę, a w niedzielę do 26. Będzie cieplej, choć nadal sporo chmur może unosić się na niebie. No i niestety z nich także przelotne opady deszczu są prawdopodobne. Poniedziałek także ciepły i słoneczny.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Górą ty, górą ja, górą my. Udało nam się. Wspaniały poranek i przedpołudnie. Wolna sobota za nami. Oliwia Ciszewska, dziękuję serdecznie za dziś. Do usłyszenia już w poniedziałek o 6 rano. Ten weekend będzie dobry, no a porozmawiamy o tym więcej już w nowym tygodniu. Do usłyszenia, pa pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kochana, ale masz wypieki.
5: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
4: Chodziło mi o te wypieki.
5: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
14: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
17: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
16: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
18: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
19: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
20: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
21: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
20: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
21: Litorsal Senior?
20: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
22: Zdrowit.
23: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Mamy dzisiaj sobotę, 23 dzień maja. Tu Radio Gra, jest 12. Zapraszam na najnowszy raport.
26: Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Dzieci strzelały w ogrodzie do celu, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
27: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.
26: Policja ustaliła, że rodzice chłopców byli trzeźwi. Prawo miało się zmienić za kilka tygodni, ale się nie zmieni w tym czasie. Rządowy projekt ustawy o równości wynagrodzeń nie zostanie przyjęty w planowanym terminie, ustalił dziennikarz Igor Skrzypek. Przepisy miały być gotowe do końca czerwca, bo tego oczekiwała Komisja Europejska. Przyjęcie ustawy miało być wdrożeniem unijnej dyrektywy. Igorze, dlaczego ustawa nie jest jeszcze gotowa?
0: No, w czasie opiniowania projektu pojawiły się dziesiątki uwag od organizacji pracodawców, związków zawodowych i urzędów, dlatego powstał nowy projekt i czas na dosłanie nowych opinii został wydłużony. W takiej sytuacji ustawa nie ma szans na wejście w życie na czas. To grozi postępowaniem w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wielomilionowymi karami. Ale jak usłyszałem od źródeł w rządzie, prawdopodobnie tak nie będzie. Do tej pory tylko kilka krajów wprowadziło unijną dyrektywę w życie, dlatego Komisja Europejska ma przymknąć oko na opóźnienia. O taką dżentelmeńską umowę szczególnie zabiegają kraje skandynawskie. Przepisy nie wprowadzą przymusu wypłacania równych kwot, ale zobowiążą pracodawców do raportowania o różnicach w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Praca będzie mieć też określoną wartość, tak by móc porównywać zarobki i weryfikować, czy nie dochodzi do finansowej dyskryminacji.
1: Sobota w Radiu Gra nabiera tempa. Zaczynamy kolejną godzinę pełną dobrego relaksu i świetnej muzyki. Dzisiaj zaglądamy także do filmowych i serialowych premier tygodnia. Będzie co oglądać po tygodniu pełnym pracy i obowiązków. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zapraszam do 17:00. Teraz Andy Dust.

hity pełne energii w Radiu Gra. Teraz zaglądamy do kalendarza, żeby sprawdzić, kto ma dzisiaj urodziny. A tutaj proszę bardzo, jaka okrągła liczba. 50. Kto dzisiaj świętuje 50? Agnieszka Chylińska, w co aż trudno uwierzyć, urodziła się tego dnia roku 1976 w Gdańsku.

0: Oj, toczy, toczy. Agnieszce utoczył dzisiaj 50. Dzisiaj także urodziny ma Dawid Podsiadło. Proszę bardzo, jaki zbieg okoliczności.
1: Czuję, że to już koniec, to już koniec.
0: Dawid troszkę młodszy, Dawid Podsiadło ma 33 urodziny, a 27 lat świętuje Blanka Stajkow. Blanka ma dzisiaj 27 urodziny, teraz horoskop w dłoń. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Bystrość i zaradność. To są niezaprzeczalne walory, posiada nieprzeciętną wyobraźnię i ma nawet skłonność do fantazjowania. Jest wielkim estetą, kocha wszystko, co piękne. Jeżeli chodzi o wady, czasem popada w taką apatię, że nic dla niego nie ma sensu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś mają urodziny, dzisiaj, czyli 23 maja. A za chwilę Kacperczyk i Daria Zawiałow.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
10: Toruń, Lelewela 33.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

radiu gra Calvin Harris i Rihanna. Podobno ostatnio pokłóciła się ze swoim ukochanym i plotki nawet mówią o tym, że szuka nowej miłości. Ale to plotki, to jej sprawy prywatne, to nas nie obchodzi. Bardziej nas obchodzi to, że Rihanna podobno pracuje nad nową płytą i być może niebawem czeka nas premiera albumu R9. No dobrze by było, bo czekamy i doczekać się nie możemy. W radiu gra hity pełne energii, to Unleash w przeboju Two Times. Robimy głośniej.

0: fajne, beztroskie nuty, czyli hity pełne energii w Radiu Gra. Milky, Just the Way You Are. Dzisiaj muzycznie, serialowo i filmowo, jak zawsze w sobotnie popołudnie. Uwaga, Conan powraca, Conan Barbarzyńca. Niektórzy fani czekają na ciąg dalszy albo na nową wersję już od wielu lat. No i wszystko wskazuje na to, że w końcu się doczekają. Zdjęcia do filmu mają być realizowane w przyszłym roku, o czym opowiadał Frederick Malmberg, producent tego filmu. I co najciekawsze, do roli Conana po prawie 45 latach powraca. Tak jest, Arnold Schwarzenegger znów będzie Conanem. No, ciekaw jestem efektów. My gramy dalej, za chwilę Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Becom.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
7: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wherever You Go, Alok i John Martin w Radiu Gra. W sobotnie popołudnie mało gadamy i dużo gramy, no ale musimy sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Za chwilę raport o 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: Wszystkie najważniejsze wiadomości w bardzo zgrabnej pigułce. Już teraz o 13, czyli raport.
12: Makabryczne odkrycie niedaleko Olsztyna. W studni we wsi Skajboty znaleziono ciało. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają, kim był człowiek.
13: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
12: Przekazał nam podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Zabezpieczone zostały niezbędne ślady. Port Polska. Centralny port komunikacyjny nie zacznie działać zgodnie z planem w 2032 roku, przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK wskazał, że zaburzony został skomplikowany proces inwestycyjny przez przestawienie kilku elementów.
14: Podam przykład pierwszy z brzegu. Nie ma w tym momencie finansowania dla lotniska. Znaczy udają, że jest, bo zamiast zewnętrznego inwestora wzięli swoją 100% spółkę zależną, czyli PPE. Czyli moim zewnętrznym inwestorem jest moja 100% spółka zależna, czyli taka piramida finansowa. I jak siądą
15: czyli
14: do
15: nie
14: rozmów,
15: będzie na to pieniędzy?
14: W tym momencie nie ma. Trzeba będzie dosypać z budżetu państwa, a ich nie ma w budżecie. Nie ma ich przewidzianych w wieloletnim planie finansowym.
15: Kiedy wyleci zdanie pana pierwszy samolot z portu Polska?
14: Gdyby, co nie daj Boże, cały czas się zajmowała tym ta ekipa, która obecnie się zajmuje, to myślę, że gdzieś rok 37-38.
12: W piłkarskiej ekstraklasie przypomnę dziś ostatnia kolejka. Mistrza znamy, jest nim Lech Poznań, ale za jego plecami toczy się walka o wicemistrzostwo i miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wojtku, kto pozostaje w grze o drugie miejsce w tabeli?
16: Górnik, Jagiellonia i Raków. Karty rozdają Zabrzanie, którzy są na drugim miejscu w tabeli, mają tyle samo punktów, co trzecia Jaga, jednak lepszy bilans spotkań. By zdobyć więc srebrne medale bez oglądania się na rywali, muszą wygrać dziś z Radomiakiem. Po raz ostatni piłkarze Górnika drugie miejsce w lidze zajęli aż 35 lat temu.
11: Mamy dzisiaj sobotę. No, w sumie chyba nikomu nie trzeba o tym przypominać. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie. Ale nie wszyscy wiedzą, że dzisiaj wśród nietypowych świąt mamy Dzień Teścia. Jak się świętuje taki dzień? No nieważne, z teściem zawsze da się dogadać. Dzień dobry, witajcie ponownie na początek tej godziny. Kygo i Save My Love.

Urbany Head Jazz w Radiu Gra. Widzę, że wiele osób w ogóle nie ma świadomości tego, że jest coś takiego jak Dzień Teścia, a tym bardziej, że to święto przypada właśnie dzisiaj. Dzień Teścia jest obchodzony w sobotę, która przypada najbliżej 22 maja i to jest Dzień Wdzięczności i Podziękowań dla wszystkich ojców, naszych mężów i żon. O, tak czytamy w kalendarzu. Jak uhonorować teścia? W moim kalendarzu piszą tak, z uwagi na to, że nie ma konkretnej tradycji dotyczącej obchodzenia tego święta, możemy podejść bardzo kreatywnie do tematu i wymyślić własny sposób podziękowania dla teścia. No to co? Może grill?

Pamiętacie o tym, że już za 2 tygodnie czeka nas długi weekend, tak zwana czerwcówka? Tak, tak, to będzie już za 2 tygodnie, więc warto o tym pomyśleć, warto zaplanować. A propos podróży, planowania, wakacji, czytam, że Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową, nawet jeżeli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników. Jeden bilet kolejowy na całą Unię Europejską. No, pomysł jest dobry. Byle się nie skończyło tak, że każdy pociąg będzie spóźniony.

0: Natasza Thomas, It's Over Now. W dowolnym, bardzo dowolnym tłumaczeniu, kiedy powiem sobie dość. O, coś tak mniej więcej. A przychodzi mi to do głowy, dlatego że dzisiaj Agnieszka Chylińska ma urodziny. Agnieszka kończy dzisiaj 50. Pozbierałem kilka ciekawostek, niektóre pewnie zaskakujące. Za tę piosenkę, o której mówiłem, kiedy powiem sobie dość, Chylińska zarobiła 3000 zł. Tyle jej zapłacili za nagranie. Po latach w wywiadzie porównywała tamto wynagrodzenie z tym, ile zarobiły Spajsetki swoim pierwszym singlem Wannabe. W przypadku dziewczyn z Wielkiej Brytanii było to 37 milionów funtów na głowę. Agnieszka dostała 3000 złotych. Pierwszym koncertem w życiu Agnieszki Chylińskiej był występ zespołu Papa Dance. Chylińską na koncert zabrała jej przyjaciółka Ania, a w młodości Chylińska słuchała m.in. Michaela Jacksona, Sandry i Modern Talking. No i być może to było inspiracją do jej pierwszego solowego albumu, który, przypomnę, nazywał się Modern Rocking. No i coś mniej muzycznego. Od 2012 roku Agnieszka napisała 8 książek dla dzieci. Dlaczego o tym wszystkim? Przypomnę, Agnieszka Chylińska ma dzisiaj 50. urodziny.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Za chwilę 14, to była bardzo przyjemna godzina w Radiu Gra, ale przed nami kolejne godziny tego fajnego sobotniego popołudnia i jeszcze więcej hitów pełnych energii. Ten najbliższy to Alex Warren i Fever Dreams, ale najpierw raport o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 14 w sobotę 23 dnia maja. Zapraszam na najnowszy raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
3: Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
4: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
5: Wygląd ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
4: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu, po tym jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
3: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie ma trafić do szpitala. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska, między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych. Jak mówiliśmy w poprzednich faktach, były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, poseł PiS Marcin Horała, wątpiły port powstał zgodnie z planem do 2032 roku. A jak przebiega realizacja planów? Sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
7: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wrzesień.
6: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
8: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
6: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
2: I już po 14 w sobotnie popołudnie odpalamy kolejną godzinę weekendowego chilloutu z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, witam serdecznie. Dzisiaj także sprawdzimy, jakie premiery mogą umilić wam wieczór. Czy w kinie, czy w domu przed ekranem. A na początek kolejna muzyczna propozycja, czyli Fever Dreams i Alex Warren. Chwilę później zespół Phil. How do-

0: No i to jest odpowiednia nuta na sobotnie popołudnie. Hity pełne energii w Radiu Gra, CNCO i Reggaeton Lento. Teraz wracamy do tematów filmowych. A propos powrotów, mówiliśmy już, że będzie nowy Conan, ale to nie wszystko. Będzie też nowy Scooby-Doo. Amerykanie pracują nad nową wersją aktorską, a w Japonii przygotowują Scooby-Doo w wersji anime. To skoro jesteśmy już na Dalekim Wschodzie, Hello Kitty doczeka się filmu kinowego. Premiera planowana jest na rok 2028. No i w ten weekend, w tym tygodniu też mamy wielki powrót, bo wracają Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Więcej o tym już za kilkanaście minut, a za chwilę Just i Turn the Lights Off.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio

Just the way it is, baby. Rembrandt, zespół, który zasłynął piosenką do serialu Przyjaciele. O serialach też jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Za chwilę o Mandalorian i Grogu, ale teraz gramy dalej. Teraz Dioro i Perdoname. Chwilę później Wiktor Waligura.

0: cztery pory roku w jednej piosence. Bardzo przyjemnej zresztą to Wiktor Waligura w Radiu gra. A jeżeli chodzi o kinowe premiery, w ten weekend liczy się tak naprawdę tylko jedna, czyli Gwiezdne Wojny, a konkretnie film Mandalorian i Grogu. Jesteśmy w takim momencie. Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina, no i jego młodego ucznia Grogu. Grogu uroczy jak zawsze w roli Dina Djarina. Znowu Pedro Pascal, który w filmie wiele częściej pokazuje twarz niż w serialu, a na ekranie pojawiają się także Sigourney Weaver i Jeremy Allen White, który błysnął w serialu The Bear. Mandalorian i Grogu, jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, już na ekranach, a za tydzień premierę będzie miał nowy film Guya Ritchiego, czyli Zawodowcy. Tam w rolach głównych Henry Cavill i Jake Gyllenhaal.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
8: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
7: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
9: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
10: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjeżdż

0: do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Rod Stewart, 81 lat i ciągle planuje sobie przyszłość. Mówi tak: ruszam w trasę po Wielkiej Brytanii w przyszłym roku i myślę, że to będzie już chyba koniec. No ja akurat w to nie wierzę. Rod Stewart nigdy nie skończy. My gramy dalej, za chwilę pojawi się Bledka, ale najpierw raport o 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: typowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Po reklamie.
11: Sobotnie popołudnie z Radiem Gra, na zegarach 15. Zapraszam na najnowszy raport, przegląd wiadomości z Polski i ze świata.
12: Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
13: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak wskazują na to, że nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
12: 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
14: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
15: Jak o to zadbać?
14: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
12: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim.
11: Pamiętajcie o dzisiejszych solenizantach. 23 maja świętują Iwona i Michał. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Dzień Teścia. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów i gramy dalej. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie. Teraz Bledka. Daleko.

0: Safe and Sound to Capital Cities w Radiu Gra. A tu coś z informacji naukowych, choć może nie do końca. Naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat. Gdzie je odkryli? Nie, gdzieś na Dalekim Wschodzie. Nie. Sfermentowany napój alkoholowy sprzed 4,5 tysiąca lat odkryto na Podlasiu. No to nie ma się co dziwić, że na Podlasiu wesela wyglądają, jak wyglądają. Tradycja zobowiązuje.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: /specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
1: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
0: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
1: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Alai to oczywiście zespół wideo, a my zabieramy się za serialowe premiery. Może na początek kontynuację rzeczy, które już znamy, ich ciągi dalsze. Na Netflixie drugi sezon Bad Thoughts, czyli znowu mamy ciekawe historyjki, które przekraczają granice czarnego humoru. Psychopatyczne postacie i przerażające sytuacje. Myślę, że za kontynuację można też uznać serial Rancho Datonów, bo to kolejny spin-off Yellowstone. Który to już z takich spin-offów? Wydaje mi się, że na Sky Showtime pokazują się co miesiąc jakiś nowy. W serialu Beth Dutton i Rip Wheeler w swoim domu zaczynają nowe, podobno spokojne życie, ale gdyby było spokojne, to nie byłoby czego pokazywać. Tyle jeżeli chodzi o kontynuację, a za kilka chwil o zupełnych premierach tego tygodnia.

0: Numer, który zawsze poprawia nastrój. Out of Touch i Uniting Nations w Radiu Gra. Wracamy do seriali. Miały być zupełne premiery, ale tak właściwie jak przejrzałem to zestawienie, to każdy z czymś już nam się wiąże. Na przykład nowość Netflixa, czyli The Boroughs. To nowy serial braci Dufflerów, tych od Stranger Things, czyli wiadomo, czego się spodziewać. W pozornie spokojnej społeczności emerytów na pustyni w Nowym Meksyku pojawia się zagrożenie z innego świata. Dla fanów Stranger Things i nie tylko, to na Netflixie Prime Video proponuje Jacka Ryana z dopiskiem Wojna Duchów, czyli John Krasiński powraca do roli słynnego szpiega. Jedyna zupełna, stuprocentowa premiera w serwisie Apple TV. Pełna przyjemność gwarantowana. Mroczna komedia o świeżo rozwiedzionej kobiecie, która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, morderstwa i piłki nożnej. W roli głównej Tatiana Maslany, znana m.in. z serialu Orphan Black i filmu Złota Dama.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media
6: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka.

0: Kocka, to Allegro.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
4: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
3: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
4: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
5: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dua Lipa nie tak dawno spędziła weekend w Warszawie. Podobno do dzisiaj wspomina smak pierogów, także zapraszamy ponownie. Za chwilę gramy dalej, energetycznie jak zawsze, Bibi Rexa i Faithless. Będzie też męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
16: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
17: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: Po reklamie.

Są single ladies, są także single gentlemen, także no, nic innego, tylko jakoś połączyć się w pary. Najlepiej przy muzyce z Radia Gra. U nas hity pełne energii. Przypomnę dzisiaj, między innymi wśród nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Żółwia, Dzień Spedytora i Dzień Teścia. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj świętują. Teraz męskie granie orkiestra, a w najbliższych minutach także o tym, co wieczorem zaserwuje nam telewizja. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: My Father Told Me. Avicii w radiu gra. A propos ojców i synów, Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, mówi o tym, że pracuje nad filmem o swoim ojcu, nad filmową biografią Ozziego Osborna. Premiera możliwa już za 2 lata, w roku 2028. Biografie nieodmiennie cieszą się wielką popularnością. Film Michael wywołał światowy wzrost zainteresowania piosenkami i płytami króla popu i jego hity powróciły na amerykańską listę przebojów, trafiły do setki. Tych hitów w setce aktualnie jest chyba około 6, a może nawet 7, a kto wie, czy nie będzie więcej. Młodzi odkrywają Michaela Jacksona, być może wkrótce odkryją też Ozziego.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Lessons in Love, Level 42 w Radiu Gra. Przygotowuję się do przeglądu dzisiejszych atrakcji telewizyjnych. No widzę, że będzie bardzo muzycznie. Przypomnę, że dzisiaj Agnieszka Chylińska kończy 50 i z tej okazji jest specjalny telewizyjny koncert. Także Agnieszka urodziny świętuje z przytupem. Więcej o tym za chwilę, a teraz Rita Ora.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Talk to you i another w Radiu Gra. Teraz przegląd atrakcji telewizyjnych na dzisiejszy wieczór. Jak zawsze w ogólnodostępnych kanałach, jak zawsze w prime time. O, to jest dopiero koncert. Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 50 i z tej okazji specjalne wydarzenie w Atlas Arenie w Łodzi. Wieczór, jak czytamy, pełen wzruszeń, muzycznych niespodzianek i spotkań z zaproszonymi gośćmi. Tylko mi wytłumaczcie, jak to możliwe, że Agnieszka ma 50. Inna muzyczna atrakcja to Polsat Hit Festival 2026. Dzisiaj koncert z pod tytułem Gdzie się podziały tamte prywatki? Na scenie m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik i Happy Set. Ze sportowych wydarzeń mamy mecz siatkówki mężczyzn. Co prawda towarzyski, ale to dobre towarzystwo, Polska kontra Bułgaria. No i z filmowych hitów Na noże. Pierwsza, moim zdaniem najlepsza część, przemyślana, wielopoziomowa intryga. No i w rolach głównych Daniel Craig, Ana de Armas czy Jamie Lee Curtis. Kto jeszcze nie widział, dzisiaj trzeba zobaczyć koniecznie.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.

0: Cukero w radiu gra, a do teścia już dzwoniliście? Ja wiem, że to mało popularne święto, ale jeżeli tatuś wie, a nikt nie zadzwoni, nie przyjdzie z życzeniami, to będzie mu smutno. Dzisiaj dzień teścia. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów. Sobota, 23 dzień maja. Fajnie, że ten dzień spędzacie razem z nami. Zostańcie na resztę soboty, a najlepiej na cały weekend. Ja zapraszam w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW Dostawka.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: Ach, to niska cena.
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnię.

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. Dawna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
9: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: Jak tak, to Allegro. 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem.

0: Na producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
16: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
15: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
17: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
18: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Jak tak, to Allegro.
21: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Grach.

0: wyników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
4: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
3: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
5: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: To jest

0: Radio Gra.
1: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.